Tu Radio Watykańskie. Rozpoczynamy transmisję mszy świętej z Bazyliki Świętego Piotra przy grobie Świętego Jana Pawła II. Mszy świętej koncelebrowanej przez około 50 kapłanów przewodniczy arcybiskup Mirosław Wachowski, nuncjusz apostolski w Iraku. Homilię wygłosi ksiądz Tomasz Jarosz z Rzymu.

Zgromadziliśmy się w Bazylice Świętego Piotra na Watykanie, w kaplicy Świętego Sebastiana, by za wstawiennictwem Świętego Jana Pawła II zanosić do Boga nasze prośby, modlitwy, dziękczynienia, uwielbienia. Byśmy ze stołu łask, który Pan Bóg do nas dzisiaj przygotował, mogli zaczerpnąć w pełni. Uznajmy teraz naszą grzeszność. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Boże, bogaty w miłosierdzie,

Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła apostoła do Koryntian. Bracia, wiedza unosi pychą, miłość zaś buduje. Gdyby ktoś mniemał, że coś wie, to jeszcze nie wie, jak wiedzieć należy. Jeżeli zaś ktoś miłuje Boga, ten jest również uznany przez Boga. Zatem jeśli chodzi o spożywanie pokarmów, które już były złożone bożkom na ofiarę, wiemy dobrze, że nie ma na świecie ani żadnych bożków, ani żadnego Boga, prócz Boga jedynego. A choćby byli na niebie i na ziemi tak zwani bogowie, jest zresztą mnóstwo takich bogów i panów. Dla nas istnieje tylko jeden Bóg, Ojciec, od którego wszystko pochodzi i dla którego my istniejemy, oraz jeden Pan, Jezus Chrystus, przez którego wszystko się stało i dzięki któremu także my jesteśmy. Lecz nie wszystkim jest dana wiedza. Niektórzy jeszcze do tej pory spożywają pokarmy bożkom złożone w przekonaniu, że chodzi o bożka i w ten sposób kala się ich słabe sumienie. Gdyby bowiem ujrzał ktoś ciebie, oświeconego wiedzą, jak zasiadasz do uczty bałwochwalczej, czy to nie skłoni również kogoś o słabszym sumieniu do spożywania z ofiar składanych bożkom? I tak właśnie wiedza twoja sprowadza zgubę na słabego brata, za którego umarł Chrystus. W ten sposób, grzesząc przeciwko braciom i rażąc ich słabe sumienia, grzeszycie przeciwko samemu Chrystusowi. Jeżeli więc pokarm gorszy brata mego, przenigdy nie będę jadł mięsa, by nie gorszyć brata. Oto słowo Boże.

Jezus powiedział do swoich uczniów: Powiadam wam, którzy słuchacie, miłujcie waszych nieprzyjaciół, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą. Błogosławcie tym, którzy was przeklinają i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Jeśli cię kto uderzy w policzek, nadstaw mój drugi. Jeśli zabiera ci płaszcz, nie broń mu i szaty. Dawaj każdemu, kto cię prosi, a nie dopominaj się zwrotu od tego, który bierze twoje. Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie. Jeśli bowiem miłujecie tylko tych, którzy was miłują, jakaż to należy się wam wdzięczność? Przecież i grzesznicy okazują miłość tym, którzy ich miłują. I jeśli dobrze czynicie tylko tym, którzy wam dobrze czynią, jaka za to należy się wam wdzięczność? I grzesznicy samo czynią to samo. Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to należy się wam wdzięczność? I grzesznicy pożyczają grzesznikom, żeby tylko samo otrzymać. Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół. Czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego za to nie spodziewając się. A wasza nagroda będzie wielka i będziecie synami Najwyższego, ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane. Miarą dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi, wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem miarą taką, jaką wy mierzycie.

Drogie siostry, drodzy bracia, dzisiaj w Ewangelii Pan Jezus wszystkich nas uczy, jaką powinniśmy przyjąć postawę wobec osób, których możemy nazwać jako naszymi, którzy są naszymi nieprzyjaciółmi. Po pierwsze, zachęca nas do tego, żebyśmy ich kochali. Mamy się za nich modlić, mamy im dobrze czynić, ale także im błogosławić. Wszystkie cztery postawy ładnie się je czyta i dobrze się ich słucha, ale wiemy doskonale w praktyce, jak bardzo jest to trudne w zastosowaniu. Niezależnie od tego, właśnie do takiej postawy Chrystus nas wszystkich zachęca. I co jest bardzo też ciekawe na początku tej Ewangelii, że kiedy Pan Jezus mówi, żebyśmy kochali swoich nieprzyjaciół, to nie mówi do nas, że mamy ich kochać miłością zmysłową, miłością przyjacielską, tylko mamy ich kochać tą miłością, która jest miłością agape, czyli całkowicie miłością bezinteresowną. Bo w istocie, jak się popatrzy, żeby móc kochać nieprzyjaciela, to chyba tylko i wyłącznie właśnie taką formą miłości. Bo nie zawsze będziemy mogli spodziewać się odwzajemnienia. A może być tak, że nie tyle dostaniemy w jeden policzek, ale trzeba będzie wtedy też nadstawić także i drugi policzek. Niezależnie od tego, jaka będzie reakcja, ta zachęta ze strony Pana Jezusa jest bardzo mocna. Mamy kochać miłością bezinteresowną. Ale widzimy, że taka miłość dla człowieka samego może być bardzo trudna. Może być ponad jego siły i ponad jego możliwości, co nie znaczy, że nie jest możliwa. I tutaj też w tej Ewangelii wszystkim nam Pan Jezus pokazał, gdzie jest źródło takiej miłości. Ta miłość jest w samym Bogu. Bóg jest miłością. Więc droga siostro, drogi bracie, tak patrząc na tę Ewangelię, gdzie jest zachęta naszej miłości wobec nieprzyjaciół, to w rzeczywistości, jak się dobrze przyjrzymy, to w tej Ewangelii chodzi o moją relację z Panem Bogiem. Bo w tym, jak bardzo ja pozwalam Bogu doświadczać się Jego miłością, w tym także pozwalam Mu, żeby On mnie uzdalniał do tej miłości, która jest pomimo wszystko. Do tej miłości, z którą mamy iść do każdego człowieka. Miłości, która nie każe nam widzieć czyny innego, ale pozwala nam dostrzec to, co jest najbardziej istotne, a więc osobę, spotkanie z konkretnym człowiekiem i pokochać tego człowieka właśnie jako osobę, którą stawia Bóg w moim życiu i w tym też jest jakiś Boży zamysł i Boży plan. I gdy popatrzymy też na list świętego Pawła do Koryntian, to tam bardzo mocno wybrzmiewa ta myśl, ta prawda dotycząca pełnego poznania, prawdziwego poznania, że to jest nic innego jak rozpoznanie i przyjęcie miłości Boga. I drogie siostry, drodzy bracia, w naszym codziennym życiu życzę każdemu z nas takiego właśnie przeżycia tego Bożego Słowa i takiego przyjęcia tego Słowa, żebyśmy starali się patrzeć na drugiego oczami Boga. Żebyśmy nawet te gesty, które ktoś wykonuje wobec nas, jakiejś złości, nie traktowali jako muru, który nas rozdziela od tego człowieka, ale możemy ten mur pokonać, ale nie sami, tylko dzięki Bogu. I kiedy przychodzi nam jakaś trudna relacja, to zanim przyjmować pozycję trybunału, sądu, zacznijmy może od szukania przestrzeni, kiedy mogę ja doświadczyć tej miłości, której tak bardzo brakuje w tej relacji z innym. Miłości od Boga. W sakramencie pojednania, w Eucharystii, w modlitwie, w lekturze słowa. W spotkaniu z Bogiem, który nie jest ideą, ale jest osobą. I wtedy po takim spotkaniu, otwarciu się na miłość Boga, idźmy z tą miłością do tego, który w różny sposób nas doświadcza, nas krzywdzi. Aby także i On
mógł doświadczyć tej miłości, która wszystko uzdrawia. Jak powiedział święty Jan Paweł II, niezależnie od tego, jakie mamy doświadczenia życiowe, jak bardzo możemy trudno przeżywać także relacje międzyludzkie, to dzięki temu, że Chrystus zmartwychwstał, że żyje, ostateczne słowo w życiu każdego człowieka może i powinno należeć właśnie do miłości.

0: za Kościół Święty, aby z odwagą głosił wszystkim narodom Ewangelię miłości i pokoju. Ciebie prosimy. Za Ojca Świętego Leona XIV, biskupów i kapłanów, aby przez nauczanie prawdy Bożej oraz świadectwo świętego życia pociągali wiernych do życia sakramentalnego. Ciebie prosimy. Za małżonków i wszystkie rodziny, aby żyjąc na co dzień we wzajemnej miłości, bronili poczętego życia oraz uczyli nowe pokolenie wartości przebaczenia i trwałej jedności. Ciebie prosimy.
1: Za chorych, cierpiących i niepełnosprawnych, aby zostali otoczeni należytą opieką ze strony społeczeństwa oraz miłością swoich najbliższych. Ciebie prosimy. Za poległych w obronie ojczyzny oraz za naszych bliskich zmarłych, aby zostali przyjęci do wspólnoty zbawionych. Ciebie prosimy. Za nas zgromadzonych na tej Eucharystii, abyśmy na co dzień potrafili przebaczać i być miłosiernymi wobec bliźnich i wobec siebie samych. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
3: Ojcze, Ty zawsze wysłuchujesz próśb, które Twoje dzieci z ufnością do Ciebie zanoszą. Spełnij nasze prośby i błagania, jeśli zgodne są z Twoją wolą. Przez Chrystusa, Pana naszego.
4: Amen.

0: Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich. Tobie go przynosimy, aby stał się dla nas chlebem życia. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy wino, które jest owocem winnego krzewu i pracy rąk ludzkich. Tobie je przynosimy, aby stało się dla nas napojem duchowym. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
1: Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła świętego.
0: Wszechmogący Boże, oddając cześć świętemu papieżowi Janowi Pawłowi, składamy Ci ofiarę uwielbienia. I z ufnością Cię prosimy, abyś nas zachował od zła teraz i w przyszłości, przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: Pan z wami. W górę serca.
1: Wznosimy je do Pana.
0: Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, Wszechmogący, Wieczny Boże, i Tobie za wszystko składali dziękczynienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Z radością oddajemy cześć świętemu Janowi Pawłowi, którego dałeś swojemu ludowi jako gorliwego pasterza. Jego przykład umacnia nas w dobrym życiu, Jego słowa nas pouczają, a Jego wstawiennictwo wyprasza nam Twoją opiekę. Dlatego z chórami aniołów i świętych głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając –

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: Bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Oto wielka tajemnica wiary.
1: Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twojego przyjścia chwały.
0: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
2: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości, razem z naszym biskupem, papieżem Leonem, obecnym wśród nas biskupem Mirosławem oraz z całym duchowieństwem.
3: Pamiętaj także o naszych zmarłych, braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania. I o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym papieżem Janem Pawłem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

0: Otrzymaliśmy Ducha Świętego, który nas uczynił dziećmi Bożymi. Dlatego z ufnością ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w Twoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
1: Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki.
0: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami.
1: I z duchem Twoim.
2: Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

Panie Boże, niech Najświętszy Sakrament, który przyjęliśmy w dzień świętego papieża Jana Pawła, udziela nam pomocy w życiu doczesnym i doprowadzi nas do radości wiecznej. Przez Chrystusa.

Zakończyliśmy transmisję mszy świętej z Bazyliki Świętego Piotra przy grobie świętego Jana Pawła II. Mszy świętej, koncelebrowanej przez około 50 kapłanów, przewodniczył arcybiskup Mirosław Wachowski, nuncjusz apostolski w Iraku. Homilię wygłosił ksiądz Tomasz Jarosz z Rzymu. Laudetur Jezus Chrystus.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Godność człowieka wynika już z jego istnienia, przypominał papież podczas audiencji ogólnej. Zwracając się do Polaków, Leon XIV zachęcił dziś do wdzięczności za plony. Potrzebujemy cudu, alarmuje biskup Szomali z Ziemi Świętej, mówiąc o sytuacji w Palestynie. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. W dzisiejszej katechezie Leon XIV mówił o godności człowieka, której poświęcony jest pierwszy rozdział Konstytucji Soborowej Gaudium et Spes. Papież przypomniał, że godność ta jest podstawą wszelkich innych wartości i że do troski o nią powołany jest każdy człowiek.
2: Godność ludzka wypływa z samego istnienia osoby. Miałem sposobność potwierdzić to również w niedawnej encyklice Magnifica Humanitas. Każda osoba jest zamierzona i chciana przez Boga po to, by wejść w historię komunii z Nim, z innymi oraz ze stworzeniem. Jej godność nie zależy od zdolności, jakie posiada, od bogactw czy zajmowanego miejsca, od słusznych bądź błędnych wyborów, których dokonuje, lecz jest darem, który ją poprzedza i przewyższa, złożonym przez Boga jako wyraz Jego miłości, która nigdy nie ustaje. Nieskończona godność człowieka ma zatem swe źródło w tym, że jest on stworzeniem uczynionym na obraz Boży, jako zdolny do poznania i pokochania swojego Stworzyciela.
1: Z kolei zwracając się do Polaków, papież zachęcił do wdzięczności za plony ziemi.
3: Saluto cordialmente i Polaki.
2: Serdecznie pozdrawiam Polaków. W tych dniach podczas dożynek, dziękując za plony ziemi, z psalmistą chwalimy Stwórcę. Ziemia wydała swój owoc, Bóg, nasz Bóg nam pobłogosławił. Powierzajmy Panu pracę rolników, dzięki której nie brakuje nam codziennego chleba. Niech Maryja, najpiękniejszy z kwiatów ziemi, strzeże waszych rodzin i pól. Wszystkim wam błogosławię.
3: Custodisca le vostre famiglie e i vostri campi. A tutti la mia benedizione.
1: O dramatycznej sytuacji w Palestynie mówi w rozmowie z Radiem Watykańskim pochodzący z Betlejem biskup pomocniczy łacińskiego patriarchatu Jerozolimy William Szomali.
4: A Betlejem, Ramallah, Tur de Sedeville.
5: Hierarcha opowiada o coraz większej ekspansji izraelskich osiedli, których jest już około 300, i skrajnie trudnych warunków życia Palestyńczyków, niezależnie od wyznawanej wiary. Podkreśla też wdzięczność papieżowi za jego apele o pokój i pojednanie w regionie. Wyjaśnia złożoność sytuacji, w której Palestyńczycy wciąż muszą utrzymywać relacje z izraelskim rządem, by mieć dostęp do wiz i zezwoleń, a jednocześnie chcą bronić praw kościołów i swoich wiernych. Głos łacińskiego patriarchy Jerozolimy jest szeroko słyszalny, ale rozwiązanie wymaga czegoś więcej, mówi biskup Szomali. Potrzebujemy cudu, aby znaleźć prawdziwe rozwiązanie tego konfliktu.
1: W portalu Vatican News publikujemy dziś także m.in. rozmowę z biskupem Matthew Hassanem Cooka z Nigerii, kraju, z którego według statystyk Open Doors pochodzi 71% chrześcijan zabijanych na świecie z powodu wiary.
6: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Zawsze trwajcie przy Jezusie, apelował papież na audiencji dla nowo mianowanych biskupów. Leon XIV ogłosił Guadalupański rok jubileuszowy, rozpocznie się 12 października. Rodziny modlą się do ulmów, wiedzą, że można na nich liczyć. Dziś trzecia rocznica beatyfikacji męczenników z Markowej. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Bądźcie pewni, że Pan, który was powołał, jest wierny. On was poprzedza w drodze i wam towarzyszy, codziennie będzie was oświecał. Powiedział papież na audiencji dla mianowanych ostatnio biskupów, podkreślił, że ich pierwszym zadaniem jest trwanie przy Jezusie. Tylko w ten sposób będą mogli dobrze pełnić swą posługę i kształtować sobie serce dobrego pasterza.
2: Siamo vescovi, ma siamo anzitutto discepoli.
3: Jesteśmy biskupami, ale przede wszystkim jesteśmy uczniami. Aby mówić o Nim, musimy trwać przy Nim. Aby prowadzić Jego lud, musimy każdego dnia dać Mu się poprowadzić. Dbajcie zatem zawsze o czas spędzony z Panem. Eucharystia, Słowo Boże, modlitwa oraz te chwile, w których możecie przebywać w Jego obecności z prostym sercem ucznia, który pozwala się kochać swojemu Panu. Stąd właśnie wywodzi się nasza posługa. A kiedy serce pozostaje blisko Niego, również służba staje się spokojniejsza, swobodniejsza i owocniejsza.
1: W kursie uczestniczyło też 5 biskupów z Polski, między innymi biskup Wacław Grondalski, biskup pomocniczy diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.
4: Wracam do mojej diecezji, w której mnie postawił Kościół Jezus Chrystus, napełniony nadzieją. Z tego spotkania, gdy spotkałem braci z różnych stron świata, gdy widzę, jak się zmagają, ale trzymają się Jezusa, który obiecał, że będzie z nami. I to moim braciom chcę też zawieść, by nigdy nie zwątpili w Jego obecność, by zawsze trzymali się tego, który zmartwychwstał i który życie przewraca.
1: Papież ustanowił Guadalupański rok jubileuszowy. Jego obchody rozpoczną się 12 października. W 50. rocznicę poświęcenia nowej bazyliki Najświętszej Maryi Panny z Guadalupe jest w nim czczony wizerunek Matki Bożej, który w 1531 roku w cudowny sposób pojawił się na płaszczu świętego Juana Diego i który odpowiadał postaci Maryi, którą widział on podczas 4 objawień.
5: Wiadomości ze świata.
1: Błogosławieni ulmowie są orędownikami przede wszystkim w sprawach rodzinnych. Świadczą o tym intencje, które pielgrzymi zostawiają w Markowej. Jest wśród nich wiele podziękowań za już otrzymane łaski, opowiada Radiu Watykańskiemu ksiądz Roman Chowaniec, proboszcz parafii w Markowej. Dziś mija 3. rocznica beatyfikacji rodziny ulmów.
6: Ludzie widzą w nich orędowników za rodziny. Dużo jest też takich intencji, których małżonkowie powierzają siebie nawzajem Panu Bogu, prosząc o świętość życia, czyli ten aspekt życia rodzinnego, takiego wspólnego dążenia do świętości. Myślę, że to jest to, co tutaj tak specjalnie, szczególnie ujmuje i urzeka ludzi przybywających tutaj do Markowej. Czasem można zobaczyć piękny taki obraz, kiedy cała rodzina w ciszy tam sobie klęczy przy relikwiach.
5: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Zawsze trwajcie przy Jezusie, apelował papież na audiencji dla nowo mianowanych biskupów. Leon XIV ogłosił Guadalupański rok jubileuszowy, rozpocznie się 12 października. Rodziny modlą się do ulmów, wiedzą, że można na nich liczyć. Dziś trzecia rocznica beatyfikacji męczenników z Markowej. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Bądźcie pewni, że Pan, który was powołał, jest wierny. On was poprzedza w drodze i wam towarzyszy, codziennie będzie was oświecał. Powiedział papież na audiencji dla mianowanych ostatnio biskupów. Podkreślił, że ich pierwszym zadaniem jest trwanie przy Jezusie. Tylko w ten sposób będą mogli dobrze pełnić swą posługę i kształtować sobie serce dobrego pasterza.
2: Siamo vescovi, ma siamo anzitutto discepoli.
3: Jesteśmy biskupami, ale przede wszystkim jesteśmy uczniami. Aby mówić o Nim, musimy trwać przy Nim. Aby prowadzić Jego lud, musimy każdego dnia dać Mu się poprowadzić. Dbajcie zatem zawsze o czas spędzony z Panem. Eucharystia, Słowo Boże, modlitwa oraz te chwile, w których możecie przebywać w Jego obecności z prostym sercem ucznia, który pozwala się kochać swojemu Panu. Stąd właśnie wywodzi się nasza posługa. A kiedy serce pozostaje blisko Niego, również służba staje się spokojniejsza, swobodniejsza i owocniejsza.
1: W kursie uczestniczyło też 5 biskupów z Polski, m.in. biskup Wacław Grondalski, biskup pomocniczy diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.
4: Wracam do mojej diecezji, w której mnie postawił Kościół Jezus Chrystus, napełniony nadzieją. Z tego spotkania, gdy spotkałem braci z różnych stron świata, gdy widzę, jak się zmagają, ale trzymają się Jezusa, który obiecał, że będzie z nami. I to moim braciom chcę też zawieść, by nigdy nie zwątpili w Jego obecność, by zawsze trzymali się tego, który zmartwychwstał i który życie przewraca.
1: Papież ustanowił Guadalupański rok jubileuszowy. Jego obchody rozpoczną się 12 października. W 50. rocznicę poświęcenia nowej Bazyliki Najświętszej Maryi Panny z Guadalupe jest w nim czczony wizerunek Matki Bożej, który w 1531 roku w cudowny sposób pojawił się na płaszczu świętego Juana Diego i który odpowiadał postaci Maryi, którą widział on podczas 4 objawień.
5: Wiadomości ze świata.
1: Błogosławieni ulmowie są orędownikami przede wszystkim w sprawach rodzinnych. Świadczą o tym intencje, które pielgrzymi zostawiają w Markowej. Jest wśród nich wiele podziękowań za już otrzymane łaski, opowiada Radiu Watykańskiemu ksiądz Roman Chowaniec, proboszcz parafii w Markowej. Dziś mija 3. rocznica beatyfikacji rodziny ulmów.
6: Ludzie widzą w nich orędowników za rodziny. Dużo jest też takich intencji, których małżonkowie powierzają siebie nawzajem Panu Bogu, prosząc o świętość życia, czyli ten aspekt życia rodzinnego, takiego wspólnego dążenia do świętości. Myślę, że to jest to, co tutaj tak specjalnie, szczególnie ujmuje i urzeka ludzi przybywających tutaj do Markowej. Czasem można zobaczyć piękny taki obraz, kiedy cała rodzina w ciszy tam sobie klęczy przy relikwiach.
5: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.